Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Kielce.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. We wtorek rozpoczynamy ten najcieplejszy dzień tego tygodnia. Na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś nawet 26 stopni. Wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę, ciutkę słabszy niż wczoraj.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
7: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
6: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
8: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
9: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
8: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
6: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporter eski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
10: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
11: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
10: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
6: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
12: SK Kielce News.
5: Zapraszam, Weronika Wawrzyk. 139 interwencji świętokrzyskiej straży podczas długiego weekendu. Bilans to 25 pożarów oraz ponad 90 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Muzyka, ogień i słowiański klimat. Już 20 czerwca nad Zalewem Bernatka rusza Noc Kupały, która otworzy dni Skarżyska Kamiennej.
13: Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę.
5: Mówi wiceprezydent Agnieszka Jeziorska. Do usłyszenia, przyjemnego dnia.
14: Jankes,
15: Kama,
14: Kama
15: i Wiktor.
16: Witajcie, chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
17: Dzień
16: czas
17: dobry.
16: Wziąć wtorek w obroty.
17: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
16: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
17: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
18: Ja czuję dobrą kawę!
17: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
19: Czuję?
20: Tak.
19: Prąd czuję?
20: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
1: czujesz,
2: wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
3: Dobrze,
2: osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
2: Czują już presję. Końca szkoły.
0: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej. Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka.
3: Macie takie same?
1: Prawie.
2: Meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne prasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż.
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Yes.
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, tak?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. To bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak
0: i
2: było.
0: Teraz...
4: No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak.
4: Chyba. No dobrze.
0: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacje o działalności gospodarczej.
4: Tam już jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Okej.
1: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
0: Kurde, wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: Już imprezka, zaczynamy, zapraszamy oczywiście.

0: Patryka do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wygląda.
2: Pięknie!
3: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
0: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: Dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Powolutku zbliżamy się już do godziny 7:00. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 16 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 26. Według speców od pogody mogą pojawić się też przelotne opady.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
12: SK Sport News.
11: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
13: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
11: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlando.

0: do samochodu swojej żony lub partnerki.
1: O, kanapka sprzed tygodnia.
2: Rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
1: daj
2: chodzi.
1: Daj kluczyki, pójdziemy sprawdzić.

0: wyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażą.
1: To moja kanapka. Czujesz? Czujesz?
0: Co czujecie? Czuję. Dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor. Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
6: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
12: Got a stranger in my mind.

0: dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. Dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał. Niedobrze.
3: No, no, spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
0: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin.
4: SK budzi w urodziny.
0: Urodzinowy Marcin dzisiaj z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, jesteś, cześć.
0: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
5: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w Siódme Wygrywa.
5: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówisz, że woli Radio SK Lok. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Lok, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie. Ciekawe, co to najważniejsze.
0: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma znówki. Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
5: Szczęścia, spokoju, radości.
0: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
5: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co, to na koniec wszyscy razem. Eska!

0: wszyscy razem.
1: Zatem Harris, Rihanna
2: i my. Wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
1: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
3: Radio SK.
1: Reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
18: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
17: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, po raz kolejny na termometrach w Kielcach. Dziś zobaczymy niemało stopni, bo nawet 27 kresek. Wiatr będzie wiał w porywach do 7 metrów na sekundę. Sprawdzamy jeszcze, co z ciśnieniem, to będzie dziś średnie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Krótszy czas oczekiwania na wyniki badań i nowoczesny sprzęt. Szpital w Czerwonej Górze rozbuduje 4 piętra segmentu diagnostycznego oraz aptekę. Profesjonalne szkolenie psa to nie tylko nauka komend. Jak wyglądają takie zajęcia, mówi instruktorka, właścicielka szkoły w Kielcach, Agnieszka Grabka.
4: Uczymy się komend. Potem jest druga część, teoria, i jest część taka socjalizacyjna, gdzie szczeniaki mogą się pobawić.
1: A kurs podstawowy obejmuje zazwyczaj 8 spotkań.
5: Jankes i Wiktor.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień, wtorek 9 czerwca.
7: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień, 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
8: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
7: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy.
2: Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agu Gaga.
2: Dzisiaj mamy dzień Agu Gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agu Gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu Gaga.
2: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, 1,5-roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agu Gaga.
2: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
2: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku?
2: Pyzy.
3: Nie.
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
2: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
2: Knedle.
3: U mnie jest kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
2: Kledne.
3: Prawie jak kradnę, tylko kledne.
2: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, o, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo,
2: tak
0: słuchaj.
2: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
2: Sztryms?
0: Sztryms.
2: Co to jest sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych.
3: Kiedy robi się
2: gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa, dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie 7, to już są dwie siódemki, oznacza siódme wygrywa na Antenie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg, to jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia.
1: Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Z Cleo jest, Justynką
3: jest. Ja jestem mamasita, gorąca twoja chica, coś takiego.
0: Teraz też nowy numer jest z Cleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze nie.
0: Pewnie to jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
2: Temperatura!
3: Temperature!
1: Temperature! Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Bardzo dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoystorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera.
0: Toy
1: Story.
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Niam, niam, niam, niam, mleczko, mleczko, mleczko. Agugaga.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko, mleczko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko, mleczko, mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko, mleczko, mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień nie...
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja

0: Reklama.
1: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
0: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Centrum Kielce znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do twojego życia, nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Centrum Kielce, autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22. Zapraszamy.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Coraz bliżej do godziny 8 na termometrach w Kielcach w tej chwili 16 stopni i temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 26. I jeśli planujecie wieczorem jakiś spacer, to lepiej weźcie parasol, bo mogą wystąpić przelotne opady.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
13: SK Sport News.

0: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
1: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
2: Halo, halo, dzień dobry, witamy, ktoś jeszcze?
3: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
2: Ten tego ten, no tak.
1: Kama?
0: Nie.
2: Wytegowałaś już?
0: Nie. Nie.
1: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
0: Nie.
4: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
5: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40.
0: Idealnie,
1: już. Dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie. Hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejku. Wytłumacz, proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
7: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie, a gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
4: I po reklamie.

0: Dida, tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza. Ojej.
1: Abu Dida, budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
3: czy... Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznego
3: pisania? Może być.
4: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym ja mogła podjąć decyzję sama, ale to sprawa dotyczy mi i mojej siostry i ja po prostu no,
3: może być
4: na
3: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Normalnie o tej porze wkręca się po mieście.
0: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
6: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa po 8, 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: Ładne widoczki. Dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Masz furę, rozbiłeś furę, a C-Link 4

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny na termometry w Kielcach wskoczyła już w tej chwili 20 i temperatura w ciągu dnia wzrośnie jeszcze maksymalnie do 26 stopni. Wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
4: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam po 11 zł.
5: Polskie?
4: Wydaje mi się polskie.
5: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
4: Tak? Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
2: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. W Kielcach zalega nadmiar piachu. Ulice i chodniki po zimie nadal nie są solidnie wysprzątane, mówi Maciej Jakubczyk, przewodniczący Rady Miasta.
6: My mamy zaległości od 3 sezonów tak naprawdę i to się nawarstwia. Piach wyznacza nam strefy ruchu. W każdym możliwym miejscu, w którym on może się składować, jest składowany, jest sprzątany tylko doraźnie.
1: Temat będzie omawiany 11 czerwca na sesji Rady Miasta. W świętokrzyskich lasach rozpoczął się sezon grzybowy. Po ostatnich opadach pojawiły się pierwsze okazy.
0: Jankes,
7: Jankes,
0: i Wiktor.
7: Na Radiu SK.
8: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
9: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
10: Piękne kraje.

0: Jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Pięć słów.
0: Chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałem.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
0: Ładnie.
4: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: Trochę na K-pola wychodzę.
1: Zdjęciłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
4: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: Ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Musisz wybrać. Wybierz dobrze. Wybierz
1: na pewno
0: dobrze.
1: Myślicie tak samo.
3: Wiesz, ja myślę, kamę. Że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radko,
0: straciliście
1: to...
0: czas? Już nie, straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu, kurczę, sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
4: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi,
2: jest.
0: Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć. No w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, leźmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm,
0: też okay, fajne. Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale kama będzie. No dobra, ale okay. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to.
2: Mundial,
0: pszczoły, zegar, truskawka, malina. To było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będziemy krótka przerwa. Za chwilę kama do nas wróci. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest. Skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello, hello, hello, hello.
3: Hej, hej, hej, cześć. Cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę Radek powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna. To jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód. Był zegar i pojawił się czas. To są też fajne na stówę słowa. Jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie. Powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
3: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być, no, to też może być stówka.
0: Kama!
4: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
0: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczy.
1: Kamcia.
0: Let's play.
5: Ojej.
1: Wszystko po... No, piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okej, no.
5: To nie to?
1: Pięć stów czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota
3: czekam.
1: Jaka kwota cię zadowoli?
3: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Ojejku, dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Kuba. Radek, już jest dobrze.
3: Będzie
1: lepiej.
3: Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły.
0: Pszczoły.
1: Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
5: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
3: Tak. Zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze.
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
0: Tak, 15
3: centymetrów. To tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Zegar. Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: Naprawdę?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze system było. System
1: zwariował, bo dźwiękowo zamiast, ale nie. Zegar to czas.
5: Czas! O nie.
0: No byłaś tam, byłaś tam.
3: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no niestety.
1: Dobra, teraz będzie lepiej, uwaga! Dobra. Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
3: Nie.
5: Okej.
0: Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, to była podpowiedź?
5: Że rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej, imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay, nie, po męsku, przepraszam.
3: Raczej nie.
5: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy komplet?
0: Nie, jednego brakuje.
1: Jednego brakuje.
0: A więc...
4: Zgarniasz!
0: 400!
1: 400
3: zł. No, Kama, jestem z ciebie dumna.
5: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sami stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
5: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
5: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj w samym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojej.
6: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Centrum Kielce znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22. Zapraszamy.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. We wtorek rozpoczynamy ten najcieplejszy dzień tego tygodnia. Na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś nawet 26 stopni. Wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę, ciutkę słabszy niż wczoraj.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Minęła 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
17: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
19: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie, jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
4: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
2: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
18: Kochamy was bardzo rzeczywiście z samego rana. Nie tylko oczywiście.
19: Yeah. Ja bym się pokotachał.
18: Teraz?
19: No.
18: Ten utwór trwa 3 minutki.
19: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać? No.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: 3 literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne 3 literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest ty i ty. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tych mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
0: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
1: Tak?
0: Które tak otwierają
1: i to potem pokazują.
2: To prawie jak Konstantylopoli tańczykowioneczka.
1: A to nie na tym narządzie.
0: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
2: Klapcouszki?
0: Klapcuszki.
2: Klapcuszki.
0: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
1: Zjadłoby się kombinerki. Kama. I Wiktor. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, od Katy Perry na antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
3: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Wawrzyk, zaglądamy na Kieleckie ulice. Tutaj na szczęście o tej porze sytuacja nam się już mocno ustabilizowała. Widać to nie tylko w centrum, ale również przy ulicy Krakowskiej. Również mniejszy ruch chwilowo przy 1 maja.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują, nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
0: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. IMGW ostrzega mieszkańców Świętokrzyskiego przed gwałtownymi burzami z ulewami, a miejscami również gradem. Zanim zagrzmi, dokuczy nam upał, temperatura może wzrosnąć do blisko 30 stopni. W czasie burz musimy uważać też na porywisty wiatr. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Na świat przyszły tam trojaczki.
6: Są w stanie stabilnym. Myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać.
2: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki.
7: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS2115, jest Jabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summary 12-12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Reklama. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił, na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona!

0: przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę, Alex Warren i Fever Dream. To już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z POŁ-em. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z POŁ-em. Wygodne rozwiązania na co dzień.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Weronika Wawrzyk, zaglądamy na termometry w Kielcach. W tej chwili całkiem przyjemnie, całkiem słonecznie na termometrach 23 stopnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 27. Wieczorem możliwe burze.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
0: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
18: A zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
9: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
18: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
19: SK Kielce News.
17: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkańce Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu. Nastolatka została objęta policyjnym dozorem. Kolejki po paszporty. Choć wnioski o paszporty spływają od miesięcy, prawdziwe oblężenie w Urzędzie Wojewódzkim dopiero nadchodzi.
20: Największy boom jest przed nami, czyli czerwiec zdecydowanie i lipiec.
17: Mówi Michał Gałczyński, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
21: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Houston, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messengerze, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między poszlaków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drogą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santiago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: RMFFM.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodziła. To ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas, no akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
2: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio?

0: Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: tygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Płuc Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw! E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Weronika Wawrzyk, w Kielcach ciepło, słonecznie, na termometrach już całkiem sporo, ponieważ 24 stopnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 27. Od jutra niestety spore ochłodzenie, także swetry mogą się przydać.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: 11 na zegarach, to czas na Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
18: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład
0: przykład, wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
17: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu, 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
2: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
17: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
13: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
17: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
18: SK Kielce. Na czasie.
16: Weronika Wawrzyk, mała przypominajka o tym, co dzieje się w Kielcach. Przede wszystkim warto wybrać się na świętokrzyską biesiadę kabaretową, która na kieleckiej kadzielni odbędzie się już 20 czerwca. Imprezę poprowadzi nie kto inny niż niezastąpiona mistrzyni śmiechu Katarzyna Pakosińska, a na scenie m.in. Marcin Daniec i kabaret pod Wyrwi Groszem. Mamy dla Was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl. No i krótko wytłumaczcie, z kim wybierzecie się na biesiadę kabaretową.
19: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
17: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
19: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. Westy grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.
17: My heart is a ghost.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie, 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radio SK za moment, a później Sombr u nas.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Fundary!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel, aż, to on gra, to
1: aż
0: on
1: plastiki gra. W samochodach drżały
0: Moving
1: w tym momencie.
0: Moving to the sun. Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów pewnie.
0: Plastikowa blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejny hit w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Tombrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Centrum Kielce znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Centrum Kielce, autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22. Zapraszamy.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Weronika Wawrzyk, południe w Kielcach. Przyniosło nam dzisiaj 25 stopni. Sporo słońca w ciągu dnia. Wieczorem mogą pojawić się burze, którym może towarzyszyć wiatr. W ciągu dnia wiaterek w porywach do 8 metrów na sekundę. Ciśnienie spada.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
17: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
16: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej SEJF wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z SEJF nie trafi do Ukrainy.
18: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SEJF, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
16: A unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
0: SK Kielce. Na czasie.
15: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Koncerty Ani Karwan i Organka, Noc, Kupały nad Bernatką i Street Food Polska Festival. Tak właśnie zapowiadają się dni Skarżyska Kamiennej.
10: Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin. Będzie bezpłatna strefa dla dzieci. Będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu.
15: Zapowiada Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska Kamiennej. Główne obchody będą już 27 czerwca. Uwaga, będzie tam też nasz letni patrol SK Summer City. Do zobaczenia.
12: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
7: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sean Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: 18.40.

0: 7-2.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama. Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
3: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
9: Wszyscy tutaj to zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
17: 24, 30.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Przed mikrofonem Wiktoria Kmiecik. Dzień dobry, witajcie. Na termometrach dziś nawet 28 stopni, także jest dość gorąco, ale niestety po południu w Kielcach pojawią się burze i dość silne opady deszczu, a także mocny wiatr. Uważajcie na siebie.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
24: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
23: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, m.in. na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
0: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
1: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
23: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
2: SK Kielce News.
3: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kielce mogą zostać europejską stolicą młodzieży. Między innymi w tej sprawie minister edukacji Barbara Nowacka spotkała się z uczniami liceum imienia Stefana Żeromskiego.
19: Kielce są miastem dynamicznym, miastem myślącym o młodych i miastem realnie pokazującym, że nawet przy trudnej demografii można walczyć o młodych i można ich tak zaangażować, żeby mogli powiedzieć, to jest miejsce, w którym chcemy być, chcemy żyć, chcemy mieszkać, chcemy mieć dzieci.
3: O to miano walczą także cztery inne miasta. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Dla Świętokrzyskiego wydano alert pierwszego stopnia.
25: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
22: I po reklamie.

0: ty zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Niskie ceny i świetne.

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: I pora sprawdzić, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach. Oczywiście już nam się korkuje ulica Łódzka z ulicą Jesionową. Postoicie też na ulicy 1 Maja czy Jagiellońskiej. Większy ruch mamy na Sandomierskiej i oczywiście w ścisłym centrum korków będzie przybywać.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
5: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce, od tego jest parlament.
4: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
6: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
4: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazel. A do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
7: SK Kielce News.
3: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kielce ruszają z kolejnymi remontami. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się modernizacja ulicy Nowaka Jeziorańskiego oraz Jagiellońskiej. Prace pochłoną łącznie blisko 3,5 miliona złotych. Koncerty Ani Karwan i Organka, Noc Kupały nad Brenatką i Street Food Polska Festival. Tak zapowiadają się dni Skarżyska Kamiennej.
8: Będzie bezpłatna strefa dla dzieci, będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu.
3: Zapowiada prezydent Arkadiusz Bogucki. Główne obchody 27 czerwca na placu Stafa. Będziemy tam z patrolem SK Summer City.
9: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
12: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
11: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
14: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Padaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
18: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi. Radio
4: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone

0: decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Centrum Kielce znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia. Nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22. Zapraszamy.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. To przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: I powolutku na kieleckich ulicach ruszają nam godziny szczytu. Już drodzy kierowcy, postoicie na ulicy Łódzkiej i Zagnańskiej. Korkuje się też nam ulica 1 Maja. Dłużej postacie możecie na Tarnowskiej, w okolicach WDK-u czy Kadzielni. I niestety nie będzie lepiej.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
16: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
15: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Jest kandydatką wyśmienitą.
18: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką
0: Moniką Piątkowską jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
15: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium?
12: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
15: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
1: SK Kielce News.
14: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Zakaz używania telefonów w szkołach. W Kielcach wielu uczniów już od dłuższego czasu nie korzysta ze smartfonów, mówi minister edukacji Barbara Nowocka.
17: Telefony nie wpływają na zadowolenie lub jego brak, bo szkoła nie jest do zabawy telefonu. Ponad 50% szkół w Polsce wprowadziło zakaz używania telefonów. To już jest praktyka. Dokładnie, żeby poprawić też radość z uczenia się.
14: Zakaz formalnie wejdzie w życie 1 września. Ponad 8 tysięcy miejsc czeka na maturzystów na kieleckich uczelniach. 1 czerwca ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki.
1: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
1: Wrzuć na luz!
18: Radio SK!
19: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
15: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15, moim zdaniem, cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
19: Michał
15: to mi się
19: Hanczak,
15: chce?
19: Mi się chce wrzucić na luz.
15: To robimy to razem. Manzen Low, za chwilę Radio SK.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem, na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i milenialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo komunikatory tekstowe.
1: Ej, to jest Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: mężatka. Dua Lipa.
1: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
1: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo.
1: Bardzo
2: jesteśmy
1: dużo.
2: Pod wrażeniem.
1: Tak.
2: Dominika?
1: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
1: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
1: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię może kilka milionów na koncie, bo
1: jednak
2: się znajdzie.
1: Ale to są numerki randkowe, słuchaj. Ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV.

0: Body Talk to Ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włącznie włączyłam ci mikrofonu, to nie było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale
0: prawda.
1: Wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16? Już?
1: Przecież wiem, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
0: tropiki. Pod palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
11: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Na kieleckich ulicach zrobiło się ciasno, oczywiście. Mówimy tutaj głównie o ulicy Łódzkiej Zagdańskiej 1 maja, oczywiście o ścisłym centrum. Nieciekawie jest też na ulicy Krakowskiej, ulicy Pakoszy, Tarnowskiej czy Grunwaldzkiej. Także cierpliwości kierowcy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
0: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
17: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
18: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
17: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
19: SK Kielce News.
20: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kieleckie autobusy nie trafią do Winnicy. To decyzja prezydentki Agaty Wojdy, która jest pokłosiem fali hejtu, jaka wylała się w mediach społecznościowych pod postami kieleckich radnych.
21: Jeżeli pojawi się przestrzeń, chęć współpracy, ja nie wykluczam, że możemy z tym tematem wrócić.
20: Przypomnijmy, że decyzja o przekazaniu autobusów miała zapaść 11 czerwca na sesji Rady Miasta. Ruszył plebiscyt na najdroższe pole w kieleckiej edycji gry Monopoly. Od dziś na facebookowym profilu miasta możecie głosować na jedną z 6 lokalizacji.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu SK!
17: Pod palmami to by było teraz miło.
27: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
17: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
27: Ale to będą
17: nie, tam
27: rzeczywiście
17: są prawdziwe.
27: Zupełnie
17: tam są prawdziwe.
27: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To
0: jest niesamowite. Początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Asher, Lotta Chris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób
1: nie,
0: w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: wyolbrzymienie. To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: Chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojej. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Padaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.

0: zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy. Podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca, to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. Akurat składa się, że...
1: Dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to zaraz wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: Za nie mówił, aż Adrian.
2: Słuchaj, bo Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
2: Żona.
3: Chciałbym to zrobić z żoną, jeśli by można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej, okay. Jednak
3: żona. Żona o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała miłą
2: To jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył. O.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, dobra, a możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama.
3: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
15: Ja? Nie.
14: Jak to?
15: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Wesce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Wesce.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
0: To może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
3: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Tombrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Jak mówili, tak się sprawdziło. Właśnie mamy niezłe opady deszczu w naszym mieście i tak niestety będzie do końca dzisiejszego dnia. Wciąż możliwe są burze i dość silny wiatr, także pamiętajcie o tym. A na kieleckich ulicach ruch mamy duży przede wszystkim na Łódzkiej, Jesionowej czy 1 Maja.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
15: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
14: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
16: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
14: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
11: Sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
14: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więcej o tym na portal obronny SA.pl.
17: SK Kielce News.
18: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kielce najlepsze pod względem walki z hałasem. W rankingu brano pod uwagę m.in. zarządzanie transportem, planowanie przestrzenne czy dostęp mieszkańców do informacji publicznej.
19: Kielce jako jedyne miasto wojewódzkie przekroczyły próg 19 punktów.
18: Mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc. Park miejski w Kielcach zyskał dziś nowe barwy. Klomb wokół pawia Kubusia obsadziły kieleckie przedszkolaki.
20: Można się trochę ubrudzić.
21: Lepiej zrobić ciężką pracę niż potem żałować.
18: Z młodymi ogrodnikami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
22: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
23: Oczywiście pewnie, to jest dowód
24: pewnie,
23: na to.
24: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
23: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
24: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór. Rapując.
23: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
24: Michał Hanczak, witajcie.

0: Talk to you. Антро 54 Ultra, 15 по 17.
1: Забрзвяло.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosy w kineskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan. Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę, dobrze, że będę robić to do północy, więc zostanie mi środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
3: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Centrum Kielce znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
1: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
1: wydarzyło
0: teraz,
1: tutaj.
0: Już jest,
1: nie, już jest okej,
0: okay,
1: pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
1: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
1: Na dobry początek rusza
0: Halinka.
1: DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie plany?

0: też Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
2: Jezus, same sportowe dziewczyny.
3: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
2: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre.
3: No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą, ja przed chwilą odkryłem.
0: Dziś jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych,
1: ja
0: żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Tak
0: najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry każdego przedsiębiorcy w Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę
1: będzie
0: imprezka.
1: Maty puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
2: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
3: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
4: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: To będzie ostatnia reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Już ostatni raz dziś powiem, co nas czeka w pogodzie w Kielcach, ale już jutro. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie ona dość niska w porównaniu do dzisiaj, bo tylko maksymalnie 15 stopni i tak ledwo. Może w ciągu dnia troszkę popadać i zachmurzenie będzie duże.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
13: SK Sport News.
12: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału Zastal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
13: SK Kielce.
9: News.
11: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rusza z programem Pierwsza Praca. Przypomnijmy, że jego pomysłodawcą jest marszałek Renata Janik. Więcej mówi Aleksandra Marcinkowska, dyrektor WUP-u.
14: Wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko będziemy potrzebowali pracownika. My zaplanowaliśmy 2 takie miejsca w naszym urzędzie.
11: Urząd skraca również czas pracy rodziców małych dzieci. Od nocy z środy na czwartek na ulicy Łuskiej ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną jezdnię. Pojawią się tymczasowe ronda.
15: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
16: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

0: nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli no w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: somebody else. Craig O'Callis i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santiago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie. Radio
1: SK. Reklama. Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Prawie Łezka i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to część i podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: nas.
1: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: ESK to History Radio.
4: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
5: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
4: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
9: ESK to History Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
1: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK, tam ESK to History Radio gra dla was przez całą dobę.
10: Radio ESK.
11: Reklama.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie.
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
15: Stop! Kto tu pachnie truskawkami?
16: Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
0: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: 18 47 12.
3: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
3: 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: I po reklamie.
20: Kielce na czasie.
21: Weronika Wawrzyk, już 20 czerwca Skarżyska Bernatka ponownie zatętni życiem. Noc kupały rozpocznie Dni Miasta. Od 20 do 28 czerwca mieszkańcy i goście będą świętować podczas kilku dni pełnych muzyki, smaków z całego świata oraz atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie tam też naszego letniego patrolu SK Summer City. Spotykamy się z Wami w Skarżysku już 27 czerwca. Zanim jednak do tych wydarzeń, to przypominam, że codziennie możecie możecie odwiedzić Kieleckie Baseny Tropikalne. Czeka tam na Was po prostu gwarantowana chillera, palmy, leżak i cieplutka woda. No jest rajsko.
5: Muzyką się żyje.
1: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki Waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaja i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla Was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
11: Imprezka.
22: Imprezka.
11: Imprezka.
22: Imprezka.
1: Czy ktoś z Was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z Was z biletami na ich koncert w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No, szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem wam je po prostu czytać i sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa, ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

0: to Bauza i Magnetic. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Kielce na czasie.
8: Weronika Wawrzyk, już 20 czerwca na kieleckiej kadzielni kolejna wielka świętokrzyska biesiada kabaretowa. Na scenie pojawi się Katarzyna Pakosińska, która zresztą tę imprezę poprowadzi, ale nie zabraknie również kabaretu pod Wyrwi Groszem czy kultowego, uwielbianego przez kielczan Marcina Dańca. Mamy dla Was bezpłatne zaproszenia. Jeśli chcecie wybrać się na świętokrzyską biesiadę kabaretową, piszcie na kielce@sk.pl. Przypominam również, że nasz letni patrol SK Summer City po raz kolejny spotka się z Wami, żeby trochę się pobawić, rozdać masę gadżetów. Widzimy się na dniach Skarżyska 27 czerwca. Do zoba.
9: Muzyką się żyje.
10: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem Mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
0: Impreska. Impreska.
10: Impreska. Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba Dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak, zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawiti The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku. Oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My Westy jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Kielce na czasie.
3: Weronika Wawrzyk, przypominam, że już teraz działa dla Was Noe Park w Skarżysku Kamiennej.
4: Największym naszym atrakcją jest prawdopodobnie największy na świecie dmuchany obiekt w kształcie arki. Pierwsza strefa woda, strefa powietrza, parki linowe, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kolejka mini zoo, piaskowe place zabaw, karuzele typu wenecka.
3: Mówi Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku. Na przyjemną rodzinną wycieczkę warto wybrać się również do Parku Rozrywki i Alei Miniatury w Sabacie Krajno. To też niezwykłe miejsce, ponieważ tam w jeden dzień zwiedzicie wszystkie zakątki świata. Do usłyszenia już za krótką chwilę.

Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo duży dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Kielce News.
6: To mam takie właśnie pierwsze pytanie. Kiedy jest początek? Kiedy był początek tej sprawy, tych działań właśnie prokuratury związanej ze śmiercią 20-letniego Wiktora?
7: Ta sprawa zaczęła się już w 2021 roku. Mówimy tu o postępowaniu, które pierwotnie prowadzone było w prokuraturze rejonowej Kielce Wschód w Kielcach. To postępowanie zostało zakończone w taki sposób, że decyzję w zakresie doprowadzenia na mowę przez udzielenie pomocy do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie prokurator rozstrzygnął, wydając postanowienie o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Natomiast odrębnie prowadzone było postępowanie w zakresie dotyczącym narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie doprowadzenia do targnięcia się na własne życie zostało przez rodzinę zmarłego pokrzywdzonego zaskarżone. Sąd rejonowy w Kielcach, rozpoznając to zażalenie, uznał, że ta decyzja była co najmniej przedwczesna, że kompleksowo powinna być cała sprawa rozpatrzona w ramach w zasadzie jednego postępowania. Sprawa wróciła do prokuratury, natomiast na tamtym etapie wyłączono prokuraturę rejonową Kielce Wschód w Kielcach od prowadzenia tego postępowania i przekazano sprawę do prokuratury rejonowej w Sandomierzu. Powodem takiego działania prokuratury okręgowej było to, że kieleckie prokuratury korzystały z opinii biegłych zatrudnionych w tym szpitalu kieleckim, którego dotyczyło to postępowanie, czyli tego szpitala, w którym przebywał pacjent przed śmiercią. Natomiast prokuratura rejonowa w Sandomierzu nie korzystała z tych biegów, dlatego obiektywnie rzecz biorąc nie było przesłanek do tego, żeby ta prokuratura nie mogła prowadzić tego postępowania. W toku tego postępowania jeszcze w 2022 roku prokuratura rejonowa w Sandomierzu powołała zespół biegłych lekarzy do oceny zachowania personelu medycznego, bo mówimy tu nie tylko o lekarzach, ale szeroko o personelu medycznym zajmującym się tym pacjentem w trakcie jego pobytu w szpitalu w Kielcach w lipcu 2021 roku. Po 3 latach uzyskaliśmy opinię zespołu biegłych w tym zakresie w oparciu o ten komplet materiałów dowodowych, na który składają się przede wszystkim zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy na przykład zabezpieczony monitoring, a którego zwieńczeniem jest właśnie opinia zespołu biegłych psychiatrów. Prokurator zaczął od lutego bieżącego roku wydawać postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie wydał takich postanowień 10, to jest w stosunku do 10 osób. Mówimy w tym przypadku o 6 lekarzach, którzy prowadzili proces leczenia tego pokrzywdzonego, o 3 osobach personelu pielęgniarskiego oraz o zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, którego, w zakresie którego obowiązków leżało zabezpieczenie procedur medycznych w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawa. Wszyscy lekarze usłyszeli zarzut związany z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i wskutek tego nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to 2 z tych osób usłyszały zarzut również narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego pacjenta. 3 z tych osób dodatkowo jeszcze oprócz tego zarzutu usłyszała zarzut związany z fałszowaniem dokumentacji medycznej, a ostatnia czynność związana z przedstawieniem zarzutu dotyczyła zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, który dodatkowo oprócz tego, że odpowiadał za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, odpowiedzialność tą ponosi dodatkowo jako funkcjonariusz publiczny, no z racji tego, że pełni funkcję kierowniczą w publicznej placówce służby zdrowia. W toku przesłuchania przed prokuratorem wszyscy podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów i wszyscy skorzystali też z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
6: A jakie są teraz dalsze procedury? Jak to będzie wyglądało? Czy może kolejne osoby są brane pod uwagę, żeby usłyszeć zarzuty, czy na ten moment sprawa jest wyjaśniona?
7: Na chwilę obecną prokurator przystąpi do tak zwanych końcowych czynności śledztwa. Mam tu na myśli to, że prokurator wyznaczy obecnie termin końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy dla podejrzanych, bo podejrzani taki wniosek złożyli. I po zaznajomieniu się z aktami sprawy podejrzani i ich obrońcy będą mieli jeszcze 3 dni na zgłaszanie ewentualnych wniosków dowodowych. Jeżeli takie wnioski dowodowe w tym terminie zostaną złożone, to będą musiały być rozpoznane przez prokuratora. W zależności od zakresu tych wniosków i od decyzji prokuratora w przedmiocie tych wniosków, albo postępowanie będzie kończone decyzją merytoryczną, w tym przypadku w formie aktu oskarżenia, albo też materiał dowodowy będzie wymagał uzupełnienia. Będziemy mogli rozstrzygnąć to jednoznacznie w momencie, kiedy ewentualne wnioski dowodowe wpłyną do prokuratury i będą rozstrzygane przez prokuratora.
6: A w jaki sposób lekarze nie dopełnili swoich obowiązków?
7: Mówimy tu przede wszystkim o tym, że proces leczenia pacjenta przebiegał nieprawidłowo, mówimy, jeżeli chodzi o lekarzy, był niezgodny z procedurami medycznymi, z zasadami wiedzy medycznej. Wnioskujemy to na te okoliczności na podstawie przede wszystkim opinii biegłych, którą pozyskaliśmy do postępowania. Jeżeli chodzi natomiast o personel pielęgniarski, to tutaj te zarzuty dotyczą nienależytego wykonywania obowiązków i zaniechania obowiązków związanych z opieką nad pacjentem, istotnych w krytycznym dla tej sprawy momencie, czyli w momencie, kiedy dochodzi do śmierci pokrzywdzonego. Plus dodatkowo mówimy o sfałszowaniu dokumentacji medycznej w przypadku jednej z tych osób poprzez dokonanie w tej dokumentacji wpisu odnośnie czynności medycznych, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
6: Warunki, w których pacjent przebywał, też nie do końca spełniały procedury?
7: Tak, tutaj w tym zakresie zarzut przedstawiono właśnie zastępcy dyrektora szpitala, z którego zakresie obowiązku było dbanie o to, aby procedury medyczne i wyposażenie pomieszczeń, w tym przypadku chodzi o konkretnie to pomieszczenie, w którym przebywał pokrzywdzony, było zgodne z przepisami prawa, a wymóg był w przypadku takiego pacjenta, aby to pomieszczenie, w którym przebywa, uniemożliwiało mu dokonanie samookaleczeń czy spowodowanie samemu sobie obrażeń ciała. To pomieszczenie nie zapewniało takich warunków w ocenie biegłych. Dodatkowo też w przypadku tego pomieszczenia, w którym przebywał ten konkretny pacjent, nie było wymaganego przepisami prawa monitoringu wizyjnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
6: Nie wiadomo, dlaczego monitoringu nie było. Było powiedziane, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak?
7: Musimy rozróżnić dwie okoliczności. Pierwsza to jest taka związana z postępowaniem prowadzonym w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu, w którym postawiono zarzuty w tym postępowaniu. Natomiast kwestie braku czy usunięcia monitoringu i utrudniania w ten sposób postępowania prowadzonego w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu prowadzi obecnie prokuratora rejonowa Kielce Zachód w Kielcach. To postępowanie prowadzone jest w sprawie. Badamy, dlaczego monitoring nie był przechowywany przez okres jednego roku, tak jak wymagały tego przepisy. Jeżeli prokurator dojdzie do ustaleń, że doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, no to będzie to wymagało wskazania osoby, która dopuściła się tego czynu i wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Natomiast jeszcze jest przedwcześnie, żeby o tym przesądzać. Na chwilę obecną prokurator w tym odrębnym postępowaniu kompletuje materiał dowodowy.
0: Wiktor Jakmicik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest wokalistka pochodząca z Pińczowa z województwa świętokrzyskiego, Magda Paradziej.
5: Witam serdecznie, cześć.
0: Zacznijmy sobie dość prosto. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś śpiewać? Skąd ta pasja u Ciebie?
5: Oj, to jakbyśmy się musiały cofnąć do takiej małej dziewczynki, czyli do dzieciństwa. Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałam i to w rodzinie się śmieją, że chyba zanim zaczęłam jeszcze mówić, to już śpiewałam. I to była ewolucja od skakanki po dezodorant aż po mikrofon i zostało tak do dziś.
0: No to bardzo fajne wspomnienia.
5: Bardzo fajne.
0: Jak wyglądała Twoja droga do tego etapu, na którym jesteś teraz?
5: Oprócz tego, że długa, kręta, wyboista i pod górkę, to ja jestem po dwóch telewizyjnych programach, więc jakby droga przez talent show, potem też tworzenie swojej muzyki, wcześniej jeszcze dużo coverów, no i teraz się już przekształciłam, powiedzmy, w taką pełnoprawną artystkę, bo tworzę, komponuję, piszę teksty, piszę muzykę i śpiewam.
0: Mówisz, że sama tworzysz muzykę, sama tworzysz teksty. No właśnie, powiedzmy sobie może, skąd ta inspiracja?
5: Oj, chyba z życia codziennego. Sama nie tworzę, bo tworzę też razem z producentem, ale tak, piszę teksty i dużo miałam rzeczy pochowanych w szafie przez długi, długi czas, a teraz to wyciągam już tak publicznie do posłuchania.
0: A jak wyglądały twoje początki kariery?
5: Do którego momentu się musimy, Wiktoria, cofnąć?
0: Może cofnijmy się do momentu, w którym pierwszy raz stanęłaś na scenie.
5: Oj, no to rzeczywiście miałam parę lat, może 3 albo 4, więc jakiś czas temu. Ja zawsze, odkąd pamiętam, to ja zawsze byłam na scenie. Właśnie od takiej małej dziewczynki. I tak naprawdę muzyka jest całym moim życiem. Ja jestem też muzyką i moje serce bije też w rytm muzyki.
0: To może jeszcze teraz cofnijmy się do sceny, ale takiej dużej sceny. Może sceny telewizyjnej, kiedy po raz pierwszy tam się pojawiłaś.
5: Czyli mówimy o programie The Voice of Poland. Tak?
0: Tak.
5: Tak, no to The Voice of Poland był 10 lat temu, więc kawałek czasu. I to był program, w którym wzięłam udział w drużynie u Marka Piekarczyka i byłam od samego początku po sam koniec, czyli po finał. Przepiękna przygoda telewizyjna. Dużo mnie nauczyła przede wszystkim pracy z kamerą, śpiewania pod presją, bo to jednak szybko się uczymy. I też takiej, myślę, że dyscypliny, bycia na czas i staram się być zawsze też profesjonalna i to mnie na pewno nauczyła praca w telewizji przy programie.
0: A jak wyglądała twoja droga
8: droga już po wizycie w The Voice of Poland?
5: Oprócz tego, że się na moment obraziłam na muzykę, tak, byłam obrażona, bo ja naprawdę bardzo długo się starałam, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem aktualnie i miałam bardzo dużo odmów po drodze, więc po programie telewizyjnym miałam króciutką przerwę i teraz już sobie wracam. To była też taka przerwa, w której ja śpiewałam, koncertowałam, tylko że było mnie trochę mniej, a teraz jest mnie już dużo i chyba będzie jeszcze więcej.
8: A powiedz mi, jak wygląda twoja praca nad głosem? Jak ćwiczysz ten głos, żeby on brzmiał dobrze?
5: Zanucić? Nie, żartuję. Ale tak, dużo, dużo ćwiczeń wokalnych. Ja też jestem nauczycielem wokalu, jeśli chodzi o pracę z dzieciakami, więc dydaktycznie pracujemy. Właśnie się śmiałam ostatnio, że ja już naprawdę nie dam rady nikogo przyjąć, więc nie robię sobie tu autopromocji u was, więc tak, pracuję, oprócz tego, że na co dzień pracuję z głosem, z dzieciaczkami, to też sama przy okazji dużo ćwiczę z nimi, no i też podczas koncertów i pracy w studio.
8: Niedawno wydała się singiel pod tytułem Prosto w punkt. Może powiedz, jak on powstał i skąd w ogóle inspiracja do napisania tekstu?
5: Oj, ja muszę się przyznać, że to było tak. Miałam zupełnie co innego w planach. Ja już miałam stworzoną piosenkę i miałam tylko nagrać wokal. Jakoś gdzieś tam zaświeciło słońce i mówię, nie, ja chyba muszę coś innego stworzyć. Mój mąż mówi, nie, no zwariowałaś, teraz będziesz zmieniała całe plany, już jesteś umówiona do producenta, już tego nie odwołujesz, okej. Okay. Ja mówię, nie. I właśnie do Artura, no to będą jest tutaj też z naszych rejonów świętokrzyskich, więc piszę SMS-a, Artur, ja mam w głowie taką piosenkę, w takim klimacie bym chciała, a on mówi, no to przyjedź w czwartek. I zaczęliśmy pracę nad piosenką i nawet ostatnio się cofnęłam do momentu, w którym my ją tworzyliśmy i mówię, o matko, że to nam się wtedy podobało, a jakby efekt końcowy to jest zupełnie inaczej i no zresztą posłuchacie.
8: Powiedz może jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Muzyczne. Oj, oczywiście.
5: No tylko. Wszystko wokół muzyki, ja nie mam już planu B, ale może jeszcze tylko cofnę się do tego pytania Wiktoria wcześniej, bo piosenka Prosto w punkt to jest piosenka, która jest inspirowana też moim życiem, ale historiami różnych kobiet, które zaprosiłam do swojego teledysku. To są kobiety, które bardzo dużo przeszły w swoim życiu i postawiły w końcu na siebie, postawiły na tą decyzję prosto w punkt i zaczęły siebie widzieć i o siebie troszczyć i myślę, że każdy z nas zna też smak lęku, strachu, różnych sytuacji życiowych i ta piosenka jest, żeby przede wszystkim podnosić na duchu i pokazać innym, że jesteś super, taki jaki jesteś, nie musisz być ani ponad, ani jesteś idealny, więc jest piosenka naprawdę prosto w punkt i z dużą dozą pozytywu, uśmiechu i wiosny.
8: Wydawałaś już kilka singli, czy planujesz wydanie płyty, a propos tak planów na przyszłość?
5: No właśnie każdy pyta, oczywiście to jest chyba marzenie każdej wokalistki, właśnie od takiej małej dziewczyneczki, takiej małej Madzi, zawsze o tym marzyłam, żeby tak było. Więc tak, to są plany, tylko jeszcze się wstrzymamy, bo ja jestem na etapie budowania tej swojej marki artystycznej, więc ja bym chciała, żeby dużo osób się o mnie dowiedziało, żeby mogło zobaczyć, kim ta Magda jest, co ona robi, co ona śpiewa, jaką muzykę tworzy, żeby potem przychodzić na moje koncerty i żeby później docelowo kupić moją płytę.
8: A gdzie można cię zobaczyć w przyszłości i usłyszeć oczywiście?
5: No przede wszystkim serwisy streamingowe, więc zapraszam. YouTube, można zobaczyć też teledysk i tam jest ta niespodzianka w postaci właśnie zaproszonych kobiet do teledysku Prosto w punkt. Nie aktorki, normalne, zwykłe, piękne kobiety, każda z nich inna, więc można mnie tam oglądać, no i śledzić moje media społecznościowe, żeby móc być na bieżąco z koncertami i z różnymi wydarzeniami muzycznymi.
8: A gdzie te koncerty w najbliższym czasie będą się odbywać?
5: No to mamy tak, przed sobą Lublin, Zamość, poczekajcie, bo ja się muszę zastanowić, a najlepiej to do menadżerki zadzwonię podpytać. Ale bardzo często też jestem tu w okolicy, jestem właśnie w Kielcach, czy w Busku Zdroju, czy w Pińczowie, więc krążę też po Świętokrzyskim, bardzo często na Pomorzu. Gdzie ta Magda nie jest?
8: A jak się czujesz na scenie? Mówisz, że koncertujesz nie tylko po Kielcach, nie tylko po naszym województwie, ale również po całej Polsce. Czy sprawia ci to radość? Za granicą, tak. No właśnie. To czy sprawia ci to radość?
5: Ogromną. Ja myślę, że jak przyjdziecie kiedyś na mój koncert i zobaczycie mnie w akcji, to ja tutaj mówię, rozmawiamy z Wiktorią, ja jestem zupełnie inna, a jak już dochodzi muzyka, to moje ciało po prostu to czuję i moje serducho właśnie stuka mocno w rytm tej muzyki. No to jest dla mnie po prostu spełnienie moich marzeń i ja sobie nie wyobrażam żyć inaczej, jak nie być na scenie, więc do tego dążyłam, to sobie postawiłam za cel w moim życiu i czuję ogromne szczęście, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
8: To życzę z całego serca od nas, od naszej redakcji spełnienia właśnie tego marzenia.
5: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla was.
8: Dziękuję.
2: SK Kielce News.
9: Kielczanie coraz częściej dbają o swój uśmiech. Aby go poprawić, niezbędne są zabiegi estetyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wpływają one pozytywnie na samopoczucie i pewność siebie pacjentów. Zakres usług jest szeroki, a medycyna stomatologii estetycznej w ostatnich latach zrobiła ogromne postępy.
10: Cześć, nazywam się Mikołaj Kryszka, jestem lekarzem stomatologiem, zajmuję się głównie stomatologią estetyczną, prowadzę klinikę w Kielcach, bardzo mi miło.
9: Stomatologia estetyczna to jest temat, który jest coraz bardziej popularny w Polsce, ale też w samych Kielcach. Jakie zabiegi stomatologii estetycznej są obecnie właśnie najczęściej wybierane przez pacjentów z naszego miasta?
10: Zarówno u pacjentów z naszego miasta, jak i u pacjentów ogólnie z całej Polski coraz częściej wybierane są zabiegi z zakresu stomatologii minimalnie inwazyjnej estetycznej, czyli głównie bonding. Bonding jest to zabieg, w którym jesteśmy w stanie zmienić kolor i kształt zęba, czyli zrobić taką metamorfozę uśmiechu, można powiedzieć, wykonywaną w zakresie zębów od 5 do 5, czyli linii uśmiechu. I to, co odróżnia tą metodę od innych, to po pierwsze czas, bo cały uśmiech możemy zrobić w 4 godziny, a przede wszystkim to, że nie uszkadzamy zęba naturalnego, czyli minimalnie inwazyjna stomatologia estetyczna nowoczesna.
9: A jak zmieniło się podejście Kielczan do estetyki właśnie uśmiechu w ostatnich latach?
10: To nie tyczy się samych Kielczan, ale ogólnie całego naszego społeczeństwa. Mieliśmy takie etapy jak pierwszy, czyli kiedy wszyscy chcieli wybudować dom.

0: To tak na przykład ten bonding stał się tak popularny w tych czasach.
1: A które zabiegi cieszą się największą popularnością wśród młodych pacjentów?
0: Wśród młodych. No właśnie bondingi, bonding. Jeszcze do tego aparaty nakładkowe, albo Invisalign, albo Clear. Też wykonujemy u nas w klinice. Jest to najczęściej doprowadzenie pacjenta do etapu, w którym może mieć wykonany bonding. Bo pamiętamy, że na duże wady ortodontyczne nawet tak zwany bonding maskujący się nie sprawdzi bez piłowania zębów.
1: A powiedz mi, czy starsze osoby również pojawiają się w twoim gabinecie?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy całą gamę pacjentów, od najmłodszych do starszych. Starsze osoby najczęściej wybierają albo wymianę starych uzupełnień protetycznych, czyli ściągamy stare mosty, na przykład już na podbudowie metalowej, które nie są estetyczne, nie są ładne, lub po prostu robimy uzupełnienia braków uzębienia, które powstały latami.
1: Skupmy się trochę na tym bondingu, bo to jest rzeczywiście temat taki na czasie. Na czym polega taki zabieg?
0: Generalnie tak. Mamy rozróżnijmy sobie dwa bondingi. Jest bonding tradycyjny warstwowy i bonding nowoczesny cyfrowy flow injection. Tak naprawdę, pomimo tego, że nazwa jest ta sama i kompozyt jest nakładany na zęba, cały proces wygląda zupełnie inaczej. Skanujemy sobie zęby pacjenta, wykonujemy mu serię zdjęć do projektu i następnie w komputerze projektujemy na jego zębach nadbudowy kompozytowe, idealnie dopasowane do jego zęba. Wykonujemy to na szynach analogowych, które są w procesie przez druk z drukarki 3D do analogów silikonowych. Już nie będę wchodził w kwestie techniczne, natomiast polega to na tym, że po prostu pokrywamy zęba kompozytem i nie tak jak zgodnie z ostatnią aferą internetową, że zostają nawisy, dziąsła krwawym i tak dalej. Nie, ten ząb jest idealnie spasowany, czyli kompozyt idealnie przechodzi w korzeń, nie robią się stany zapalne i to jest właśnie przewaga tego flow injection bonding.
1: I rozumiem, że efekt jest widoczny od razu po wykonaniu zabiegu?
0: Naturalnie. Od razu pacjent, jak patrzy w lusterko, widzi: wow, miałem krótkie, krzywe, żółte zęby, nagle mam piękne, białe i po prostu aż nie mogę się przyzwyczaić.
1: I rozumiem też, że ten efekt utrzymuje się przez lata kolejne, prawda?
0: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o trwałość takiego zabiegu, szacujemy go na 10 lat plus, jeżeli pacjent dba o to tak jak należy. Mamy tu zalecenia higienizacyjne, czyli jakiego płynu używać. Używamy również irygatora do przestrzeni międzyzębowych, specjalnych past i szczoteczki sonicznej, odpowiednio też używanej ruchem wymiatającym. Raz w roku mamy serwis, czyli wygląda to podobnie jak higienizacja i jest w podobnej też cenie. Jak pacjent dba, tak i jest.
1: A czy jakieś przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu tu są?
0: Na przykład jest to bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, ale też zajmujemy się przykładowo u nas tym w klinice, więc zawsze też badam pacjenta przed zabiegiem, czy nie ma tego problemu, czy nie ma powiększonych żywaczy. Jeżeli ma, najpierw zajmujemy się tym tematem. Zazwyczaj wystarczy iniekcja z toksyny botulinowej lub szyna terapeutyczna i jest po problemie.
1: Jaka jest przewaga bondingu nad właśnie takim tradycyjnym prostowaniem zębów przez aparat czy te nakładki?
0: Może tak. Między prostowaniem a bondingiem bym nie porównywał, bo czasami prostowanie jest nieodzownym elementem dojścia do tej fazy bondingu, chociaż coraz rzadziej. Natomiast bardziej porównałbym to do licówek pełnoceramicznych. Przede wszystkim tak. Bonding jest w cenie 1/3 licówki pełnoceramicznej porcelanowej. Raz, dwa. Do bondingu nie piłujemy wiertłem zęba. Nawet go nie matowimy, jak mówią niektórzy dentyści starodawni. Jest to naprawialne w ciągu 15 minut, ponieważ szyny pacjenta, te, które służą do odbudowy, do tworzenia nowego śmiechu, są u nas w gabinecie przez najbliższe 20 lat. No i generalnie estetyka jest podobna, jeżeli chodzi o wygląd jakby pozabiegowy.
1: Wybielanie to jest temat, który też cieszy się dużym powodzeniem. Powiedz, na czym polega zabieg wybielania?
0: Przede wszystkim zacznę od obalenia mitu. Wybielanie zębów nie jest to przemalowywanie zęba, czyli nie malujemy go farbką w żadnym stopniu. To wszystko opiera się na tym, żeby oczyścić zęba z barwników. Czyli teraz nakładamy w najprostszym schemacie żel na zęba. Żel zawiera nadtlenek wodoru. I ten nadtlenek wodoru wchodzi nam w struktury zęba i oczyszcza go z barwników, z chromoforów. Oprócz tego, że oczyszcza z wierzchniej warstwy, czyli z warstwy szkliwnej, oczyszcza też z warstwy zębinowej, czyli głęboko położone przebarwienia. Dzięki temu ząb nagle nabiera jaśniejszej barwy. I teraz pytanie, ile się to utrzymuje i czy ząb wróci do takiego samego poziomu? Odpowiedź nie. Też obalam następny mit, dlatego że może nam przyjąć barwniki w warstwie wierzchniej i szkliwnej, Natomiast jeżeli chodzi o

0: dębinę, tam już te barwniki nie dojdą. Czyli tak jak dentysta może rozpoznać nawet po 10-15 latach, czy ząb był kiedyś wybielany, tak właśnie to się potwierdza z tym, co wspomniałem, że no nie wróci po prostu do tej samej barwy. Sam zabieg trwa około godzinki czasu. Mamy dwie sesje po 30 minut z żelem na zębach. Wymieniamy go po pierwszej. Doświetlamy lampą LED, która przyspiesza reakcję. Przedzabiegowo i pozabiegowo mamy również pewne czynności, które ograniczają nadwrażliwość. Akurat to jest moja metoda autorska, dlatego tutaj nie będę się zagłębiał dokładnie w szczegóły techniczne, aczkolwiek wychodzi to dosyć fajnie.
1: I w tym przypadku też występują jakieś przeciwwskazania?
0: Generalnie przeciwwskazania typu odsłonięte szyjki, bardzo duża nadwrażliwość, ale z tym też radzimy sobie przed samym zabiegiem. Ciąża też jest przeciwwskazaniem, ale to jak w większości zabiegów.
1: A jakie mity na temat stomatologii estetycznej najczęściej słyszysz od swoich pacjentów?
0: Nie rób sobie zębów, będziesz wyglądał jak Ibisz. Chociaż w tych czasach już bardziej jak Rutkowski. Natomiast estetyka to nie jest pojęcie, które powinniśmy rozumieć jako zrobię sobie białe zęby jak tiktaki. Estetyczne, naturalne. Teraz jest trendem natura. Zęby powinny wyglądać ładnie, biało. Ja to się śmieję, że kolorystycznie, dopowiadam zawsze, kolorystycznie zrobimy tak, najbardziej biały kolor, do którego możemy dojść w sposób naturalny, wybielając zęba. Nie robimy nic, co jest poza naturą, żeby nie było takiej sytuacji, że najpierw wchodzą zęby, a później wchodzi pacjent.
1: Czy dostępność nowoczesnego sprzętu w Kielcach dorównuje standardom tych europejskich dużych miast?
0: Kompletnie nie. To naprawdę, jeżeli przychodzicie do gabinetu i ktoś ma w Kielcach już skaner wewnątrz ustny, to już jest wow. Dwa skanery to już jest kompletnie niespotykane. Natomiast jeszcze oprzyrządowanie techniczne, maszyny i tak dalej, no chyba jedno czy dwa miejsca są z tego znane. W Kielcach niestety mamy klimat tego typu, kiedy jeszcze na protetykę, na korony pełnoceramiczne przychodzi pacjent, lekarz opiłowuje mu w te tak zwane szpice zęby i odsyła go do domu na 2 tygodnie, żeby czekał na uzupełnienia pełnoceramiczne. Oczywiście nie wygląda to tak w tych czasach i nie może tak wyglądać, bo to jest kompletnie niehumanitarne. W tych czasach robimy pacjentowi skan przed szlifem, po szlifie wysyłamy do pracowni technicznej lub projektujemy sami, drukujemy na drukarce 3D pracę tymczasową i tego samego dnia pacjent już ma zęby, którymi może gryźć i się uśmiechać, czego kompletnie jakby wcześniej nikt nie widział i nikt nie słyszał. I najlepsze jest to, że pacjenci też nie wiedzą, że mają taką możliwość, co świadczy o dużej po prostu niewiedzy społeczeństwa na temat tego, jak nowoczesne metody mamy stomatologii.
1: Wróćmy jeszcze do tematu starszych pacjentów, których też gościsz w swoim gabinecie. Z jakimi problemami się zgłaszają do ciebie najczęściej?
0: Najczęściej są to po prostu ubytki zębowe, czyli robimy albo implanty, albo korony, tudzież mosty, prace łączone. To są takie prace, gdzie zależy nam głównie na odbudowie funkcji. Z racji tego, że w czasach zamierzchłych, może nie zamierzchłych, ale lata powiedzmy tam 60., 50., 70., stomatologia w Polsce kulała. I to było na takiej zasadzie, rwiemy bez znieczulenia, usunęliśmy panu przez przypadek nie tego zęba. Jak coś cokolwiek bolało, to już się też usuwało, dlatego bardzo dużo osób ma dentofobię i bardzo dużo osób odmawiało sobie wizyty stomatologicznej po prostu, a może w przyszłym roku, aż doprowadzało to do destrukcji w całym układzie stomatognatycznym. No i przychodzi taki czas, kiedy są złote lata odpoczynku, chcielibyśmy się uśmiechnąć do wnuczków pełnym uzębieniem, a tu nie ma jedynki, albo nie ma po prostu zębów z boku i nie mamy czym gryźć. Także wtedy wchodzę ja, cały na, może nie biało, bo białych fartuchów nie mam, żeby nie stresować pacjentów, no ale odbudowujemy ładnie, pięknie i estetycznie też. Nie robimy białych zębów jak tiktaki, jak muszla klozetowa, tylko robimy ładne kolory charakteryzowane, które naprawdę nie odróżniają się od naturalnych.
1: Czyli ktoś, kto się nad tym zastanawia, nad zabiegiem, może przyjść na konsultację i ewentualnie usłyszeć od ciebie jakieś zalecenia?
0: Zawsze. Po to właśnie mamy konsultację, żebyśmy ustalili sobie plan działania, wymagania pacjenta, warunki, od których startujemy. Muszę zebrać informacje, na podstawie których będę robił wstępną wycenę. Robię skan wewnątrzustny, żeby mieć pacjenta też pod ręką zawsze, jego zgryz w 3D. Robię całą dokumentację fotograficzną i wtedy, powiedzmy, taki jeden dzień, kiedy siadam z asystentką, z menadżerką i ustalamy sobie plany leczenia danych pacjentów. Są odpalone monitory ze wszystkimi danymi i krok po kroku wymyślam, co by najlepiej u nich pasowało. Też idę zawsze takim trendem, że my jesteśmy jako lekarze dla pacjenta, a nie pacjent dla nas. Więc wymyślam odbudowy łączone, typu na przykład trochę tańszy bonding, jeżeli nie da się, robimy mostek. Jeżeli mamy zrobić implanty w ubytku skrzydłowym, to nie wciskam pacjentowi ósemki, siódemki, szóstki, piątki, tylko robimy po prostu od siódemki do piątki mostek na implantach, co też fajnie spełnia funkcję, nie różni się praktycznie estetyką od nacikanych typowo implantów, także i te wyceny też są fajne dla pacjenta i tylko mówię, musimy trochę nad tym pogłówkować. Zawsze jest to trochę cięższe niż w standardzie, że po prostu robimy od A do Z wszystko z najwyższej półki i pacjent później jest blady, no, ale tak wymyślamy, że jest naprawdę fajnie, estetycznie i pasuje do siebie.
1: I taka poprawa wyglądu właśnie w uśmiechu też powoduje, że człowiek psychicznie czuje się chyba lepiej.
0: Naturalnie. Pewnie. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie, ja widzę jak na przykład... Ja często lubię żartować w pracy. Rzucę jakimś dowcipem i widzę, że zaciskają tylko wargi, ale śmieją się i nie chcą pokazywać zębów. Na któreś widzę kontrolne, już przychodzą i pierwsze co, to uśmiecham się od ucha do ucha. Mam też taki przypadek fajny ze stacji benzynowej, kiedy spotkałem panią, jak chyba już nieważne po co, natomiast spotkałem panią kasjerkę, która właśnie nie chciała się zaśmiać z jakiegoś tam dowcipu. Śmiała się strasznie w zaciśniętych ustach. No i mówię tak, co pani się nie uśmiecha? Ona mówi, bo nie. Proszę uśmiechnąć. Ja mówię, nie. Mówię, a jestem dostał się pani uśmiechnie. No i się uśmiechnęła i zobaczyłem, że naprawdę tam jest katastrofa. Natomiast z racji tego, że ja lubię, że tak powiem, pomagać ludziom i poczułem, że tak powiem, potrzebę zrobienia tego przypadku, to rzuciłem ceną tak z góry, naprawdę niszową. Pacjentce mówię, pani przyjdzie, zrobimy za tyle. No i to okazało się, że nie starczyło nawet na koszty materiałów, natomiast zrobiliśmy jej przepiękny uśmiech i teraz za każdym razem, jak jestem na tej stacji, to już pani się śmieje, że z drzwi wita zębami, także jest naprawdę fajne uczucie. Komfort życia jest zmieniony diametralnie. Naprawdę zęby jest to nasza wizytówka i może brzydki uśmiech wpędzi w niesamowite kompleksy.
1: To prawda. A jaką radę właśnie na sam koniec dałbyś osobom z Kielc, które rozważają pierwszy zabieg estetyczny?
0: Generalnie, jeżeli ktoś rozważa zabieg estetyczny jakikolwiek, najlepiej przyjść na konsultację, nie czytać w internecie, nie słuchać się znajomych, czy o wybielaniu, czy o bondingu, czy o koronach. Bardzo często jest tak, że te informacje, które uzyskamy w strefie czy internetu, czy wśród znajomych, nie mają kompletnie przełożenia na rzeczywistość w tych czasach. To są opisy zabiegów, czy przekonania, które są po prostu mitami i odnoszą się bardziej do zabiegów tego typu z lat poprzednich. Także przyjdź na konsultację, porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
0: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio S.
2: Radio

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegięłem.

wystarczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuterii?

0: SK Kielce.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post. Czy płaci...